Joseph Donat, zramatnie z dziećmi, 6 godzin, 44, a tu mam netko informaciju we swojskiej należności, kotra szpak potrichi was doma. Sapski rozwoz, tunczak smie dale wusowacz analognie z antenu na 100,4, swojerec za sapski rozwoz sopotajkim na tutej technice ničo ne zmeni, ale čo dla to takle vuzbehuju, netko prinio septembra so za dojšto MDR-skih programu UKW-frekvence vodšaltuja, napšikvat za MDR Kultur, za MDR Jump, ale tež za budiski regionalne program, potekim nimski program z budiskeho studija, tute šitke programe možeče potom z prinio septembra jenošišče, digitalnie słyszeć najlepiej przez DAB. Kajś pajne, serbski rozwoz, usuwa dale na UKW frekwencji 100,4, kajś z czeto zwuczeni.

Sedam pasad mich, dobranje, nicht du schuli, schake, hijo popucho. Haja dustakle, auche, sejo, zanika, ki muchu, abo tschmeu machas, abo dusch, dobisch neabze zichend. To może mieć wo proje zahubne z Czechy. Gaj szponże Lurano, to je na aż 4 mes nie do z Eifersdorfom, a wózbokom kwop katnemu niezbożu dojś wo do gestobische 17 letna wodżaka BMW neabce zichnć. Przytem zjedzie wona naprawo z drogi, a przejedzie szkitnu planku. A przytem so je wobrucze, wobszkodzichu zranił, so nazbożo nicht u nie. Wiec na szkoda wuczyni 1000 euro.

Dzięki jeszcze, Jacksos. Tu Małgorzata Uściłowska, to bierze Atole Julię. Denis Wenzel, krótko do na po 8.

0: Ronja Haklesu se šulce nočkojo svoje šulske tite votu zali a hižo je na času zoso ze s prihodnim prinim letnikom zabirame potekim s džičimi, kiš chcedža k letu došle.
1: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v nojnach?
2: A runje vo tute, že v serbskih nujinach aktuálnym vúdaču menujc je za základnú šulu Pšizevič, to je netko vážne a referentka za zjavnostne dživo pola krajného zarada za šulu a kúbvanie lazub. Votmoveš milenc ričcený na prašenia pri nebie, dýda maja so dživči tam Pšizevič, tí budeši nekruščicach, pančicach, voklecach, radvoju a rajbicach, potekým na serbskych šulách. Dobie od 1. augusta do 15. septembra je netko kvíle, to je do šulského poriada za základné šule po celej Sakskej tak zapísané. Přichodne prašenie novinu biež to dobia starší vopkeč bovač, ľadajú tiež na serbske rečne vúmenie na dječi, kýž cedža ako šulc novačc na tuto šulách vúknuč, vodmu a lázob zo na menovaných serbských základných šulách vúčuja po vúčpnom pláne serbská základná šula, ktoréka vodpovedný vúčpný plán naviazuje na individuálne serbský rečný stav, kýž tiež na rožene znajomoš a nazonenia dzieci z przedszulskiego przyswojenia rzeczy. Tutaj są potem naszuli systematice dalej wywywają, tak pisają serbskie nowiny, a jak je to na serbszczynu w uwuczowacych zakładnych szulach, też też jako dała, a na tych zakładnych szulach w uwuczuja po wuczpnym planie, ja cytuję, intensywne wuknienie rzeczy. Serbszczyna po takim tam jako cuza rzecz. Odpowiedny wuczpny plan ma zamiar dzieciom odprynie letnika zamiernie serbsku rzecz zbliżyć, a im krok po kroku zakładne kompetencje przy słuchaniu, czytaniu, pisaniu a tak dalej sposredkować. A to też zrozumienie za serbsku kulturu, k tomu słysza, ryczne znajomość serbszczyny nie są tam w umienienie za wopy czule, skieria twaria wódźba na poszitkonych rycznych kmanoszczach dzieci w jego maczoszczynie. Serbszczynu po takim zawiedu na szuli jako cudzu rycz systematyzce po starobie przyziewienia odpowiada też tam tomu za serbskie zakładne szule. Po takim tylko gramiki tych, kisz są nie tylko iżo tak redzmyslu nosza swoje dziecko klitu doszledać.

Albo pan czy coś kukuje, to hotuje są na swojebne swiedzień, gdyż budzę niedzielu tamniejszej komunikacyjskiej arenie. Ale poladamy netko najprzed raz na sredu, czwartk a piatk. Na druje serbskie blido, wita budycka domowinska skupina dżęsa, szitki sajmcu. Od nowieczora pieczyś, chcę dża do rozmowy przyjąć, dże dokładnie w serbskim domie, skadżowanskiej rumności, założby, to je w cytrzym poskodze. Jutce skadżuje co Wokleczanska Gmieńska Rada wieczo sydmich wychodzi kwodnemu muży w Oklecach. W obydlerio gminy Kupszice może jutce swoje praszenia odbyć, gdyż maja takle na krajną radu Udawicza za jutce nowieczo na popieczyś. Co to wotmieje w jeżoni Boszeczanskiej szule. Boszeczanskiej szule, tak woko. Piatk, to odmieje się litoszy smoleriuje dżyn pod hezwom Nesva Čidvo a serbska literatura. Tam szak miachu sa zajemce iżo doto przyzywić, po takim je iżo znate, kelko ludzi so tam wopczyli, a skwadnost niestotych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka, wopominaja mienio piatk swojo duoletno dirigenta. Z tutej przyczyny suja mieno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tutaj ma so potom piatk sedna czy hodzinach. W starej cyrkwitce na Radworskiej nausy znowa poswiedczyć, a na to suszycy zajmowani przeproszeni. Zajce zwiecza swój 675. jubilej prynio naspomnienia s, a to tutu sobotu od popołudniacjoch.

Życzę wam spetobną podniową przestałku ze serskim programem z nadzieją, aż co apetit sobą przyniosli, daj się sobie nasze żyńcośne temy ze swodzież. Kakie to są, to wam net ulicujemy przy mikrofonie Jozawas, Ania Kochoc-Szwarcowa.

zachopisz, co my ze zisiecym pestrobą z czoinką do tego zaznio spił ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zisiecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku, z nimi przyjrzasz do prytka, wy nie spiwają toszcze troszczujące słowa, treba ju zisie morosne za zachopięk szule przyjrzucy tydzień, jo a dobru radu tek, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe je cuwania.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш Жишет Себастро.
1: Gelne Monster, karaju žinca sobu v našom čojenku, ljubožiši, veni maju apetit na karnikelovu pastu. Oje, buža se karnikeloma neco staš?
2: Mulik a ulicka. Mulikoju jo davno vestudne, šedne na sveju šešenicu ulicku gledaš, ju došule, a teke zase domoj prevožvaš. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoś w geli dwejce nie natyżosz. Za każdym bomom liży sołusutasz, a za każdym kryckom liżka łaka. Ako gronione, to se mulikoju z cewego nie spodoba. Togodla, co mulik żinca ulicy czach wotwucysz.
3: Gledaj, ulicka, nie obrażaj se niento. Togodla nis. Jolice nie mylim, jona ma gulny monster na pytach. A w autoru Jacor nie smiał żadnemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
4: Co dla mnie nic?
3: Takulaj su wyni, cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecej apetyt na karnykelową pastu.
4: A co nie to kiedujomy? Jaka nie kupisz, że tak... Karnikelowa pasta.
3: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie obraszaj se. Jolic mamy gluku, więc makajomy liszku, albo sowu.
4: To muga ty gluka kronisz, gaś mi liszku, albo sowu zmakajomy?
3: Liszki, a sowy stwerdk jacor razi gulne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle. Pytakiem, żeń jużo. A gleda jano, rovno ven.
2: Mulicka nie je ugledava. Daniš lišku, daniš sovu. A jo se ze svojim šeškom, mulikom, cevo přezno jona domoj vrošiva. Net jo skrceva padušu, aby všen čach, ketariše v geli přetrava, se vedušovava. Naraz se vena demeslio?
4: Ej, mulik, žinca pak nie jo stvrk. Gelny mężczyzna nie by nas żinca z ciebiego zeżrał. Żinca ga jo pytk.
3: Ach, wiesz ty, ulicka. Poprzałem jo cewo szajadno, który żinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazyłszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do cewego. Żednie, rozumiesz?
2: Ved tego casa gelne karnikele zase viacele pegeli skakaju. Nie som žednego výživa, aby mi učachadla zecik plne. Snaž zaleží to teke na tom, až karnikele žedne zeciky nenose.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Nowe napšawy przeszivo brachoju wede w sprewi obwliwuju miastem teke turizm. Kak glieda generacja Z na turizm we błotach? Ksie wani ho swoj dowoj przeporaż? A kak ugleda ze z obradom na zachopienku szulskiego lieta? Ktomu wiece a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Usoke temperatury w nalesza sem a uwestane deszcz są przywestrzili wodową sytuację w podpodniu Bramborskie. Wesibnie plas brewie derje nie ugledajo, a to se ustatkujo na błota a turizm. Wes brewi nie bierze momentanie dosć wody, gaszyńskie jazory są teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalszne napšawy za žarjenje wody w krajinie postajili. Przytom maju se po koncepcie za nisku wodu we sprewi. Miasto drugim su wetnienta ci puszczalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlowańskie coniki a padlowańskie delki mogu se pak nadale przenosować. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotujo. Generacja Z w błotach. Ksie młode luże lubnią oglądasz. Mezo miesto im bitowasz, co w dowolu pytaju. Z tymi przeszaniami su se zabierali studenty Usokeje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursje su studenty byli w Lubnioje namiestnie, su powiedali z turystikariami, a su uprobirowali turystyjskie pobytowania. Szako su sami dzwonki tak pomieniowaneje generacje Z, to groni narożone miazy letami 5 a 9 a 2012. Przydatnie su online napszaszowali swoją cilową kupku. Usledki su byli pozytywne. Pobytowania w Lubnioje młodym lużam spodobają. Za wiacon rozwiaselienie życzy se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, a steje se pobytowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie za se wolasz cienie za obydlariowe korieniu, rogiencu albo kibuszu. Žinca se vytvorijo nova hošebuska okolica v podpunoce mesta. Jadna pšestšljecu tvarili novu okolicu. Oni v lešu su juž dotvarili žel drogi B100-86 mjaze barščom a hošebusom. Žinca pšipuščiju za obchat zvisk mjaze zvieskoveju drogu a autodrogu a pešnasčo. Z tym deje wysybnie nakładne auta direktnie do podpunocnego żyla miasta przejeżdżmyc, a nie musi się wobijasz przez sreż miasta albo te małke wiesne żyle. A my wystaniamy przy obcharze. Ze startom nowego szulskiego lieta, po takim wytpenieżelego z 24 augusta, płaszczy w Rożebusu a okolinie nowe jestne plany w bliskim obcharze. W mieście przepołożyju linię tramwajku, tak aż nieto kuszta linia przez gwone dworniszczo jeżo. Teke seż busowych linio se z nowym planom utwario, a dostanio przydatne

0: zastaniścia a direktne zwiski. Z tym se polepšujo přiwizanje ważnych cílů, ako Łužiski Science Park albo Łužiski Park, togroni nakupowański centrum do smiera žilu. Wesebnie we gwonych obchadowych casach dajo wytnięta gustčiše pobytowanie jezbu.
1: Jadro.
0: Žinca jo wiedro mieniate z wielem rokawami a lepta wižime svunco. Na maksimalnie 20 do 24 stopniu stupajú temperatury. Přitom se zase dešť pada. A krotke nevedro mežo tekeras pedlabysch.

0: Ja, już od poniedziałku stoi nas w naszej rubryce Muzyka tygodnia, K-pop muzyka w Sredzisku. Po takim koreańska popowa muzyka wyczeka, co my w naszym morzyńskim magazynie Bubak wiedzy około tego fenomena K-pop ulicowasz w specjalnym uszczywaniu. Koreańska popowa muzyka gajo tuchylu kradu oblubowana pla młodeje generacje. Po takim dejali wicze na kuszdopad zaszaltowasz serski program. Cora a przedcoraz my wam najuspiesznejsze kubki przedstawili. Jo a ninto, co nam autor wiczejszego specjalnego uszczywania nasz bubak, moderator Jakob Pridichkeit sveju najlubszu K-pop band przedstawisz.
1: Żyncajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już o wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debiut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tygodniu po jej debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwarzył perfektną symbiozę z muzyki a estetyki, ktadaż jo jedno razna. Futuristyczne elementy w muzyce a video su seno trajne zmienili, a zakład za koncepty wiele nowych kubków tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wysypnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umielc, aber kubka stoi na prednym miestne szyknych czartowych listczinu w Korei.
0: Ja, widzisz, to po takim koreańska popowa muzyka w Sredzisku Bubaka na Gerzyńskie specjalne uszczywanie mrzesza zjazalisz w kubkach. Ako espa zgniesz, widzisz, jeszcze wiele wiedzy, a teke w całym K-pop świecie, a hujonin to spił supernowa kubki espa.
2: I'm like...

To zachopisz, co my ze zisiecym pestrobom z czoinkom do tego zaznio spiły ze spiwarkami a spiwariami chrzeboskiego zisiecego musicala, nigdy nie czachaj se z mylku z nimi przyżosz do prytka wyni spiwaju, tożde trosztujące słowa trebaju zisie morosne za zachopięk szule przyjduce tyżyń, jo a dobru radu tego, aż nie dejsz, że nie zgubisz szetwe je cuwania.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižík se pastu.
1: Vecavského programa.
2: Gelne Monster grają żyń za sobą w naszym czojenku, lubożysi, wyni mają apetit na karnikelową pastu. Ojej, burza se karnikeloma nieco stasz?
3: Mulik a ulicka. Mulikoju jo dawno westudne, szedne na swoją szeszenicu ulicku gledasz, ju do szule, a teke zase domy przewożywasz. Ulicka jo taki bejazny karnikel, kakiegoż w geli dwejce nie natyżosz. Za każdym bomom wieży sołusutasz, a za każdym krycką liśka łaka. Ako gronione, to se mulikoju z cewego nie spodoba. Dogodla, co mulik w żynca ulicy czach wotwucysz.
4: Gledaj, ulicka, nie obrażaj se niento. Dogodla nic. Jolice nie mylim, jona ma gulny monster na pytach. A w autoru jacor nie smiał żadnemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegnąć.
5: Dogodla nic.
4: Dokulaś su wyni, cywy tydzień lubosny stwyrynka. Jano w autoru mają przecy apetyt na karnykylową pastu.
5: A co nie to kiedujemy? Jaka nie kupisz, że tak karnykylowa pasta?
4: Żeń miernie dalej, cało miernie, a nie obraszaj se. Jolic mamy gluku, więc makajomy liszku, albo sowu.
5: Tomu, gdy gluka kochanisz, gaś mi liszku, albo sowu zmakajomy?
4: Liszki, a sowy stwierdk jacor razi gulne monstery żeru. Wiele lubię, ako nas karnikle. Pytakiem, żeń jużo, a gleda jano, równo wen.
3: Mulicka nie je uglidała. Daniś liszku, daniś sowu. A jo se ze swoim szeszkom, mulikom, cewo przeznojona domy wrosiwa. Net jo skecywa peduszu, aby wszen czach, ketary się w geli przetrawa, se weduszowała. Naraz se wena demyslio?
5: Ej, mulik, żyńca pak nie jo stwerdk. Gelny mönster nie by nas żyńca z cewego zeżrał. Żyńca ga jo spytk.
4: Ach, wiesz ty, ulicka, popszałem jo cewo szajadno, ketary żyń żyńca jo.
5: To pak nie rozumiem.
4: No, lesne monstery gazyuszym nie dają. W autoru nic, z realu takie nic, a do całego. Żednie, rozumiesz?
3: Wed tego casa gelne karnikele zase wiasele pegeli skakaju. Nie są żadnego wyżywa, aby mił czacha dla zecyk pełne. Snaż zależy to takie na tom, aż karnikele żadne zecyki nie nosi.

Jo, jadno Katarzynio, monsteren, nie, da jo, szyknym, gylnym, kanikelam sedere, jo, tak, de to byś, mejsza sedere, rysi, aż to wiczego.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nowe napšawy přešivo brachoju wody w Sprewi obwliwuju miastem teke turizm. Kak glieda generacja Z na turizm we Błotach? Ksie wöni ho swoj dowol przeporasz? A kak ugleda zes obradom na zachopienku szulskiego lieta? Ktomu wiece a dalszne nowości słyszy szon ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Usoke temperatury w nalesza sem a uwestane deszcz są przywestczili wodową sytuację w podpłodniu Bramborskie. Wysypnie plas brewie derje nie uglądają, a to se ustatkują na błota a turyzm. W Sprewi nie bierze momentalnie dosyć wody, gaszyńskie jazory są teke upercerane. Togodla su zagronite zastojnstwa, ako krajne amt za obswiet a druge, ninto dalszne napšawy za žarjenje wody w krajinje postajili. Přitom maju se po koncepcie za nisku wodu w Sprewi. Miaze drugim su vetnienta či pustšalnice w dolnych płotach za Lubinom zastajone. Padlovańske coniki a padlovańske delki mogu se pak nadale přenosovaš. Zakaz brasza wody z rieku a czugu w naszym regionie za obydlario se teke przygotujo. Generacja Z w Błotach. Ksie młode luże lubnią oglądasz. Mezo miesto im bituwasz, co w dowolu pytaju. Z tymi przeszaniami su se zabierali studenty Usokeje Szule Bremen w kooperacji z lubniojskim mistrzańskim marketingom. W ramiku ekskursie su studenty byli w Lubnioje namiestnie, su powiedali z turystikariami, a su uprobirowali turystiske pobitowania. Szako su sami dzwonki tak pomieniowaneje generacje Z, to groni narożone miaze letami 5 a 9 a 2012. Przydatnie su online napszaszowali swoją cilową kupku. Usledki su byli pozitivne. Pobitowania w Lubnioje młodym lużam spodobaju. Za wiacone rozwiaselienie życzę se hyści baru albo podobne. Na party turyzm przytom pak nie myślę. Ważne pak jo, aż teje se pobitowania online zwikowasz, a za smartfon przystupnisz. Skońcnie za se wolasz cenie za obydlariu w korieniu, rogiencu albo kibuszu. Žinca se vytvorio nowa hošebuska okolica v podpunoce mesta. Jadna pšestšliecu tvarili novu okolicu. Oni v lešu su juž dotvarili žil drogi B108-60 mjaze barščom a hošebus.

0: Przy telefonie mam nieco redaktorku naszego serskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to ja Jill Francis Kettlitzowicz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, my chcemy zase wiedzieć, na co myśmy się jasali, że w tym nowym udaszu. Jo, są jeszcze ferie, znaczy masz zase dzisiejszy bok, albo już nieco ze szulu, dokolaszko skoro ze szula zachopio.
1: Also, aby dzisiaj mogli ten sledny tydzień ferie jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden dzisiejszy bok. Przy czym się wie, niekuta reżysi trzeba ją pomoc. Przy serskiej rece to ja cele jasne, gaż sami mogą cytać, to dzisiejszy czojenko na tom boce, jo to wiegin super. Z pomocy mamy, albo tak, gaż starie się mężo tej serski, jo to znasz pomoc. Also tam, że w ulicy wańce wy to, jak są nastali ślepice, a to ja bajka, to nie jest przyrodowiedna wierność. A tak ktoś znają naszą serię w dwiema kercoroma w deśnie, może się na to wiaselisz jeszcze żo dalej z Arnoszczom a Edgarom. A wysypne zrytkę zwierzęta, nie to przyrze obszaru przyrodowieda, w błotach są takie tema.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się tak już ze szulu, dokoleś się przygotowański, to już in szuży we szulach.
1: Jo, ten nowacki se zawieszcie już wiasele na prydnu redoniu, a przed tym na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypnie za to gole. Götno tu tego czojenia możesz znasz takie pyłuszysz z wysypnej drastu, a za to se goži serska drastva se ve, abo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktoraž jo inspirirovana v serskej drastve, a také neco dostaňoš napríklad v Zare Gwiščojc z Lupňova, vena jo p babypause zase startovala, a jo jużo pilnie zastarała z czupceńską zakładną szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami między drugim. A jo piczku ku tej temie, ku może zare gwiszczojt, a wytoż tej designace, to jo za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili jużo sledne tyżynicka, wotom teke piszesz o?
1: Jo, że jo cele jasne, gaś dej to byś z rytnym fotom, a tak to może planas przecej, akle tyżyn pöscie psiś. No, to jo se stało z rodu, no, sletny tyżyn z rodu, a w nocy na stwórk, a nasz redakcyjski kręc jo w autora, to groni to nie o możno w takim parze, aż myśmy aktualne, ale to nie groni, aż nie smio my to jeszcze nuci mieć. Also se wie se jadno w zajśmi się swymca, a teke w perseidy, no. Jo, coś nastupa to foto, z którym my to prezentujemy net na prednym bocy. Tam, jo, nie jesteśmy szukne samskie mienienie mieli w redakcji, ta jadno jo groniwa, ach, tak, dary, to nie jo. A ja sam sobie myśli, ale to jest super atmosfera, mi się to spodoba. To musisz ja sami gledać, ale to ja na kuszczu pat zajść mi się swinca w błotach, w raduszu, lice wam to spodoba, albo nic, a tekst tak, a tak, jeszcze libru jo informacje, a teke jo tema, aż ludzie su mieli możność na grodkojskim tormie w Chorzebuzu obgledować, zajść mi się Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tym, so byli te perseidy, dokolaž ten termin jo był eben při samym samski, najpierwej zajš mi się svinca, a potom také gwiezdziny, také vesipne, ako so mieli svoju maximum, k tomu nemáme foto, ale môžeš sa v tekste v tom informirovaš.
0: Na každý pád, na to si jasalíme, jo, ale te kokoty ga také veľkú rolu grajú tuchelu najsach.
1: Jo, myśmy sreć sezony kokota, to se wie, a to godla librujemy teke jeden bok z kokotami. Jo, teke jeden nieaktualny jo pödla, ten z Białej Góry sme uši nuć zeli, a ovece se wie teke aktualne kokoty wird końca tyżynia, na przykład z Rogozna, z Trobic, a z Ochoze. Musim go niż wiegin zajmne.
0: Tak, a tak, zajmne udasze zase naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, na nim mnie to tak klince, se jaselimy na nowo udasze, a przy telefonie jo była redaktorka Jill Francis Kettlitzowicz. Uczomny rzek za szukneta informacja, a życzym jeszcze jedną z podobną schrodu.
1: To życzym teke, a radio se stało, przecej rad.

0: Jo, Jožo, ved penježeliko stojpla nás v našej rubrice Muzika tyženia, K-pop muzika v srežištu. Po takém koreánska popová muzika vyčeka, co my v našom možinském magazíne Bubak veci okolo toho fenoména K-pop ulicováš ve špeciálnom uščevaniu. Koreánska popová muzika, ako jo tuchylu kradu, obľubovaná pla mladej generácie. Po takém dieli výče na kúždopad zašaltováš serský program. Cora a předcora sme vám neúspešnejšie kúbky predstavili. Jo a nento, co nám autor výčešieho špeciálneho uščevania, náš bubák, moderátor Jakob Prídechkeit, svoju nejľúbšiu K-pop band przedstawisz.
1: Zinzajszny dzień dają nielicopne K-pop kubki. Przy samym tyżyński debiutują nowe kubki. Moja najlubsza kubka pak jo już o wiele lata samska. Espa. Stary głosowa kubka jo startowała swoją karierę 2020, a jo już ze swoim debut songom ten K-pop świat na głowu stawiła. Raz ka 5 tyżeniu per jeje debitu su byli 3 raz nominirowane za jedno z najważniejszych muzykowych mytów w Korei. Espa jo stwerio perfektną symbiozu z muzyki a estetiki, ktadaż jo jedno razna. Futuristiske elementy w muzyce a video su scenotrajne zmienili, a zakład za konceptywele nowych kubku tworili. Ich song Supernova jo nieco cała wesebnego dojśpił. Perfect All Kill. Toż ten uraz se używa gaż umielc aba kubka stoi na prednym miestne szyknych czartowych listczynów w Korei.
0: Ja, widzę, że po takim koreańska popowa muzyka w sreżyszczu Bubaka na gężyńskie specjalne uściowanie mężesza zjazdzisz w kubkach. Ako espa zgniesza, widzę, że wiele wiecy, a tak w całym K-pop świecie, a hujonin to spił supernowa kubki espa.
2: I'm like some kind of supernova.

Kajinka ju już zasemimo z naszym aż co dery informowanym, aż co mili teka swoja jasle ze serskiej muzyku albo z naszymi feriowymi pokazkami. Po wieczyszem specjalnym uczuwaniu po koreańskiej popowej muzyce zmijamy pietka zase wiele serskiej muzyki za was. Ja se z wami rozognuję, ja som Ania Kochec-Szwarcowa. Życzę wam spodobne wytpudnio, a mierne wydachające jacor.